0: Muzyka. Co życie.
1: Jak skażeny ty mnie lubisz, a że ja, a ja nie czu. Każdy ranok do mnie chodzisz, a że ja.